Zapukała kukułeczka, w ku morze. Obstała mnie sznuróweczka, teraz mi może. I tak kuka, i tak kuka, i tak mnie cituje. Powiedz, że mi kukułeczko, wiesz mój miły nocuje. Czy w pokoju, czy na polu, czy pojechał z panami, czy pojechał z innymi. Na rozmaleń wodę nosi, na róże nie będzie. Obliwał się mój kochany, przepraszać go nie będę. Obliwał się na mnie we dnie, a ja na niego w nocy. Jak mi przyjdzie do łóżeczka, to mówię, pierwszy, takie piosenki się śmiało.

ulicę. Jak chodziła, tak chodziła, tak nóżką grzebała, aż mi wszystkie ziarka wyzbierała, aż mi wszystkie ziarka wyzbierała.